0: Vroče jesen je in prljavo kazalište. Vi odločate in jaz se veselim, kaj bomo jutri zjutraj slišali v celoti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.